0: The sound of our community. This is ICR.
1: Oj, powiewaj, powiewaj, a wietrze południowy, a wiwiewaj.